0: Nasze radio 92.1 FM. Nostalgicznie.
1: Ty nie odmawiaj mi, nie traktuj tak surowo. Perelki moich próśb na wątłej nici drżą. Jeżeli zerwiesz nić bezduszną twą odmową, te perły inny ktoś pozbiera dłonią swą. Ich długi sznur otoczy szyję inną i spłynie na życzliwszy dla mnie biust. Lekkomyślności twej ty będziesz winną, więc proszę ty swój gust zrewiduj jeszcze raz.
2: Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.

0: Długi sznur otoczy szyję inną i spłynie na życzliwszy dla mnie biust. Lekomyślności twej ty będziesz winną, więc proszę ty swój gust zrewiduj jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.
2: Jeszcze raz.

0: otoczysz je inną i spłynie na życzliwszy dla mnie biust. Lekomyślności twej ty będziesz winną, więc proszę ty swój gust zrewiduj jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz? Ty nie odmawiaj mi, nie traktuj tak surowo.
2: Bardzo pana przepraszam.
0: Perełki moich próśb.
2: Najmocniej przepraszam. Ale chyba wkradło się nieporozumienie. Pani hrabina pod wrażeniem pieśni pana powtarza machinalnie ostatnie słowa tekstu, a pan to bierze w sensie dosłownym i bisuje pan utwór.
3: Nie wiem, jak zacząć tę rozmowę. Po prostu w krtani więźnie głos. Są sytuacje nietypowe. No trudno, chyba powiem wprost. Na nasze kłótnie, nasze zwady, na brak harmonii.

Tylko rozwód, oto moja propozycja. Tylko rozwód, trzeba przeciąć pasmo klęsk. Tylko rozwód, niech się skończy uczuć fikcja. Tylko rozwód, jedynie w nim jest sens. Wszystko będzie można zacząć od początku, skorygować nieudany życia plan. Więc posłuchaj, to jest właśnie głos rozsądku. Tylko rozwód, od jutra mów mi pan. Pani jest właśnie rozwiedziona, otacza panią smutku nimb, zupełnie jak nie moja żona. Ach, jak do twarzy pani z tym. Straciłem panią nieopatrznie. Miłość mieć może wiele faz. Ja panią znów zdobywać zacznę. Pani pokocha drugi raz. Tylko rozwód, przeszłość nic nas nie obchodzi. Tylko rozwód, żadne z nas nie spojrzy wstecz. Tylko rozwód nas odświeżył i odmłodził. Tylko rozwód to najwspanialsza rzecz. Teraz urlop, dwa bilety gdzieś w nieznane, gdzie by można szczęście swe przed światem skryć. Pani nie

wreszcie wolny stolik w kącie, lecz to nic. Źle, że oddalony od wyjściowych drzwi, jak i w tej kawiarni bezustanny ruch.

10 minut jeszcze, jak się dłuży czas, kiedy przyjdziesz wreszcie, znów papier zgasł, może przejrzeć prasę, nie przeczytam nic, bo

przeminął rok rozłąki z ukochanym. Chodziła blada, snując się jak cień. I choć nie jeden chciał być jej wybranym, to pustką świecił dla niej każdy dzień. Aż przyszedł list, ten list oczekiwany. Rozrywa papier, bledną usta z róż. Zdań krótkich parę

Pierwsze Radio 92.1 FM. Nostalgicznie. Minęła szósta. Nasze Radio 92.1 FM. Nostalgicznie.